czarny dnie na czarno. Gdy se toczy prawo wino nasze, kraj kamina i patrę co dnia. Słuchać mo samo tamburasze, kraj kamina i patrę.